się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.
0: Kuka,

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor, wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
6: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie

0: wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
1: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu. A będą z ciebie jeszcze medaliści?
0: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie, no a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
1: Nie sposób nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu. To jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża no, w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
0: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, no tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
1: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach, Żakinie, Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
0: Tak, tutaj w przypadku Igi, no to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy i właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
1: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jeździcie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, no oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęty jakieś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, no i kopciuszkiem nie jesteśmy.
0: To na pewno nie, jeśli chodzi o wyposażenie klubu, no to rzeczywiście mamy tutaj dwa duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki. Więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę i tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni, co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie. Ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
1: Tak obserwuję kalendarz. Jesteśmy gdzieś

0: mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody, no oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
1: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. W tym roku mierzymy dużo, dużo wyżej. Postaramy się na pewno bardzo, bardzo mocno pojechać i bardzo dobrze się do tego przygotować. Wczoraj właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy i ustawialiśmy kolejne treningi, bo zostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które no też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap dla nas tak naprawdę. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce. Mistrzostwa województwa, miejscowość Prostki, no i międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
0: Drugi wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Ostróda. Organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino. Co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy. To już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają? Jak to wygląda?
1: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie, tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć z tych zawodów. Myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy 3 dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
0: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
1: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych, niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
0: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie, tak, niech inni może staną na podium.
1: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować jak na najwyższym poziomie.
0: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
1: To tak, no to dla nas myślę, że
0: pogranicze, powiedzmy, tak, kurpiowsko-podlaskie.
1: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
0: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
1: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzoczaszki jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz. I można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę bezpieczeństwo.
0: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
1: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
0: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury, ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacz.
0: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
6: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centr Powiadamiania Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym zakresie działań. Mogą się zdarzać takie sytuacje, że wyjeżdżamy alarmowo do zdarzenia, gdzie finalnie nie podejmujemy działań ratowniczych. Mogą to być również alarmy z instalacji wykrywania, czyli w określonych obiektach, które posiadają systemy sygnalizacji pożaru i czujki transmitują za pomocą tego systemu alarmy do nas. Tam finalnie również może się okazać, że nie mamy do czynienia z pożarem, ale wyjeżdżamy tak jak do pożaru.
0: Czyli są określone procedury. Was wzywa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dostajecie tak zwaną formatkę i w sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
6: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych właściwościach.
0: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
6: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
0: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
6: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
0: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
6: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
0: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
6: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest ostróda, wiemy, że za 50-100-150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce nieco dalej, może nie od razu, i to nam zdecydowanie ułatwi, także nagłe zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
0: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie, ale co zrobić, bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić? Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
6: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
0: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
6: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych. A teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
0: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych, samochody z prawej strony, dwa skrajne, z prawej zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę, pojazd zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi. lewym pasie.
6: Tak, ten samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
0: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To już jest, to są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
6: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która no, albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na miejsce zdarzenia, albo zaangażuje ich w inne miejsce.
0: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach. Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i fotografować pracy ratowników medycznych, policjantów i strażaków. Macie takie sytuacje?
6: Praktycznie za każdym razem. I no tutaj rola kierującego działaniem ratowniczym, ale także służb współpracujących, żeby umożliwić prowadzenie działań ratowniczych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne. Można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
0: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Mamy środę, 10 dzień czerwca i jak mówią optymiści, do weekendu już z górki. Szósta już dawno minęła, czas ruszać do pracy, na razie bez większego stresu i z umiarkowaną prędkością. Na drogach Ostródy ruch umiarkowany, warunki do jazdy w ciągu dnia będą zmienne, miejscami popada i na drogach może być ślisko.
1: No i się zaczęła, to już środa i już w pół do siódmej, no to działamy i podkręcamy tempo. A i za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was coś, co na pewno wam się przyda codziennie rano. Kubek Meloradia jest do zgarnięcia. Można zdobyć go właśnie teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go mieć. Taki kubek może być twój. Czekam, dzwońcie 321-321-777. Nigdzie go nie kupicie, za to możecie go dostać już za chwilę u nas. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja też. Czekam na was. Za 21.07.

0: Sorry, papi, Topik, Becky G w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, dzień dobry, Tomek, hej, hej.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, wszyscy witają. Tomka, Tomek, no ja jestem ciekaw. Fajny dzień się zapowiada, jakieś zaskoki, niespodzianki. Co tam się szykuje?
1: Pogoda tragiczna, ale jadę aktualnie na szkolenie z serwisowania automatów paczkowych, więc podejrzewam, że może być ciekawie.
0: Słuchaj, spokojnie, takie szkolonko, to ty wiesz, z automatu dzisiaj łykniesz, a potem to już z górki tydzień poleci, więc będzie okej, nie? Też to czujesz?
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Tak jest, no właśnie.
0: A o pogodzie to w ogóle, wiesz co, nie gadajmy. Zamiast tego mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Tomek, uważaj. Matcha czy yerba mate?
1: Yerba mate.
0: Cukinia czy bakłażan?
1: Cukinia.
0: A, zastanawiam się chwilę. Ciekawe, dlaczego aż tak?
1: Ja się zastanawiałem.
0: Dobra, uwaga. Deskorolka czy rolki?
1: Rolki.
0: Bez zastanowienia. Tomek! To ja mam paczkę dla ciebie taką już spakowaną, a w niej kubek Meloradia. Już teraz do ciebie z automatu wysyłamy. Cześć, hej!
2: Szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu za 15 minut, 7 w środę rano. A co u was? 321, 321, 777.

0: David Guetta i Alpha Willy, Forever Young w Meloradio. Nie ma to jak zacząć od jakiegoś sukcesu, może być nawet najdrobniejszy. Nawet taki, że powiesz hej, cześć.
1: No hej, cześć w takim razie.
0: No, to dorzuć jeszcze co w newsach.
1: No tu na razie sukcesów nie ma.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: John Summit, Chase Smokers w Melo, All The Time. Słuchajcie, ale spokojnie. Dzień dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że to będzie początek pasma nieustających sukcesów dla was. Za chwilę prognoza pogody, potem też i newsy w Melo za 6:07.

Meloradio Mazury. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
10: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po...

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami może postraszyć deszczem. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a temperatura wyniesie od 18 do 21 stopni. W nocy niebo już szczelnie przykryte chmurami i nad ranem pojawią się opady deszczu. Miejscami na Warmii i Mazurach spadnie do 20 mm wody. Będzie około 10 stopni w nocy, a jutro chłodniejszy dzień, 15 stopni będzie w Ostródzie.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
3: To już prawie 7 rano, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
4: Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Fałszywy kominiarz z Jarocina stanie przed sądem. Grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przeprowadził blisko 100 przeglądów, a jeśli są źle przeprowadzone, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, mówi Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.
5: My jesteśmy tą pierwszą osobą, która jest w stanie zauważyć ewentualne ryzyko, bo jak już straż pożarna przyjedzie, to już to ryzyko wystąpiło.
4: Służby przypominają, że coroczny przegląd kominowy jest obowiązkowy. Polskie piłkarki przegrały z Holenderkami. Ich ostatni mecz Dywizji A w Lidze Narodów zakończył się wynikiem 1-3. Biało-czerwone spadły do Dywizji B. W związku z tym jesienią wezmą udział w dwustopniowych barażach do Mistrzostw Świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Ej, no słuchajcie, ale jak to jest z tym fałszywym kominiarzem, nie? To jak ja go widziałem i on był fałszywy i ja się złapałem za guzik, to ja będę miał szczęście,
4: nie,
3: czy nie?
4: Nie.
3: Paldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Jest 7. Na szczęście, gdy inni gadają, to my już gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. John Summit i Chainsmokers też. All the time w Melo.

0: Łapcie dobrą energię od samego rana. Mamy ją dla was i dużo energetycznej, dobrej muzy na start tej środy. Kleo, Łowcy Gwiazd w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj obowiązuje zasada, że bez zbędnego napięcia. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że Daria, dzisiaj jest dzień elektryka, wyobraź sobie. Czujesz to?
1: No. Okej. Okay.
0: Także nie spinaj się za mocno i jeszcze coś ci podpowiem, bo jakbyś chciała wracać po pracy, to dzisiaj dzień jazdy na rowerze.
1: Okej, spoko.
0: Nago.
1: No nie.
0: 12 minut po 7 w Meloradiu. Ejbony, hollow, tak podkręcamy tempo. Razem z wami w środę od samego rana.

0: Offenbach Wymine w Melo Radio. Słuchajcie, to dzisiaj chcemy was zapytać, jakie macie sposoby na to, żeby zacząć taką szybką, krótką rozmowę. Wiecie, taki tak zwany small talk. Może macie jakieś fajne pomysły, jak zacząć, albo jakiś temat byście podrzucili. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i tam taka ikonka słuchawki na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać nam głosówkę. A my w zamian za najfajniejsze pomysły to mamy dla was super Melo Merch. A pytamy, bo okazuje się, że zagadanie do kogoś obcego to podobno jedna z rzeczy, która stresuje nas w życiu najbardziej.
1: Nienawidzę po prostu. No. Nienawidzę zagadywać do obcych osób.
0: No to uważajcie, taki szybki small talk to dzisiaj bardzo ważna umiejętność, przydaje się na co dzień i w pracy też. I eksperci od mówienia jak żyć radzą, żeby nie wymyślać nie wiadomo jak mądrych zaczepek i tematów, tylko rzucać, wiecie, proste kwestie, nie blokować się i że warto brać przykład z dzieciaków, bo one często z rówieśnikami to właśnie tak zaczynają rozmowę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to na pewno jest taka dobra rada, bo wiesz, wyobraźcie sobie, no, jakby tak podszedł ktoś do ciebie i zapytał: heja, chcesz się pobawić? Ale wiecie, dobra, grunt, żeby nie zaczynać od: hejka, co tam? Czekamy na wasze pomysły. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole ikonka słuchawki. Można wysłać nam głosówkę, a nawet trzeba, bo w zamian fajny merch wam wyślemy.
1: Ej, ale mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi.
0: To nie gadaj. 19 minut po 7.

0: Hello, Kikale, dive into me. Jakie macie pomysły na szybki small talk? Jakiś temacik podrzucicie? Albo jak kogoś tak po prostu podejść i sympatycznie zaczepić? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, bo mamy fajny merch do zgarnięcia i chcemy wysłać go do kogoś. Czekamy na meloradio.pl. Dajcie znać, może macie jakieś swoje pomysły i doświadczenia albo podpowiedzi, które możecie dać innym. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie ze swojego telefonu, klikacie na dole słuchaweczkę i nagrywacie i wysyłacie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Melioracja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melioradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradiu od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski. A przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazurie.

0: Odkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano za 18 minut 8. Macie jakieś fajne pomysły na szybki small talk, na taką, wiecie, dobrą zaczepkę, to co? Zacznijmy od klasyka.
1: Kierowniku, masz piątaka?
0: No, wiadomo, że od tego się zaczyna. A tutaj, jaki pomysł?
2: Wracam się w towarzystwie ludzi z psami, więc tak, naprawdę na dzień dobry, jak podejdę, ale słodziak, to działa.
0: No, wiadomo, brzmi dobrze. A ty, twój pomysł?
3: Cześć. Czy lubisz winogrona?
0: Dobre. Kradnę. Za 17 minut 8. A wy, jakie macie pomysły? Czekamy na głosówki.

0: Elo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: A czy spadnie deszcz, to sprawdzimy w prognozie pogody. Lifka i Fukaj to już niedługo prognoza, bo chcę więcej, to właśnie teraz na naszej antenie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo i teraz mam zaczepkę, Daria, do ciebie, uważaj.
1: No.
0: Jaki wynik?
1: 24-19 w drugim secie. Polska wygrywa z reprezentacją Kuby w Lidze Narodów. Siatkówka mężczyzn, no oczywiście. No tak, trzymamy więc kciuki. Teraz ostatni punkt i wygrywamy seta zaraz.
0: I za chwilę też newsy w Melo Radio.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Godoy, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ej, słuchajcie, mam jeszcze jedną zaczepkę i temat na Small Talk. To trochę groźny może być.
3: Jaki?
0: Komu kibicujesz?
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: bilety na e-bilet.pl.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Trafik.
12: Uważajcie na Grunwaldzkiej w Ostródzie. Dziś rusza remont tej ulicy. Bruk zastąpi asfalt, przebudowane zostaną parkingi i zatoki autobusowe. Prace będą realizowane etapami, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Remont ma potrwać do końca listopada. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych.
13: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
12: Dziś na Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego miejscami. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, chwilami tylko postraszy deszczem. Na termometrach zobaczymy od 18 do 21 stopni. W nocy przyzwoita temperatura będzie około 10 stopni w Ostródzie. W czwartek zrobi się nieco chłodniej, temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni. Jutro będzie pochmurno i mokro.
13: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
14: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce. Do późnego wieczora trwało usuwanie skutków nawałnicy. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia. Głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
15: Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
14: Do tego możliwe gwałtowne wzrosty wody w rzekach i lokalne podtopienia. Teraz zamieszki w Irlandii Północnej. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Ludzie wyszli na ulicę w proteście po ataku nożem. Obywatel Sudanu ranił 40-latka. Gorszy sen nastolatków powoduje słabsze zdrowie w dorosłości, tak wynika z badań naukowców. Lekarze przypominają, osoby w wieku 13-18 lat powinny spać po 8-10 godzin na dobę.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Polscy siatkarze na razie prowadzą z Kubą w setach 2-0 i niech będzie jeszcze lepiej. Właśnie teraz zaczął się trzeci set w tym meczu, a my zaczynamy 8 rano. Inni gadają, a my już, tak jak siatkarze, gramy.

0: Jean-Paul i Gabry Ponte. W Melo Radio dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie udowodnić wszystkim, że jesteście po prostu the best. Czyli gotowi na wszystko. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777, czyli w sumie u nas dzień jak co dzień. Zawsze możecie być gotowi, no.
0: Czekamy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch do zgarnięcia. Już za chwilę.

0: Eric Prydz w Melo Radio.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz uwaga, słyszymy się z Lidią. Cześć Lidia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć Lidia. Dzisiaj fajny dzień ma przed sobą, bo relaks z przyjaciółką po pracy się zapowiada. A Marta, cześć Marta.
3: Hej wszystkim.
0: Hej wszystkim. A Marta to lekko nie ma i do relaksu jeszcze trochę, bo dzisiaj tynkuje ściany i walczy z zakwasami u siebie w domu. Wszystko się zgadza?
3: Tak.
0: Super. Marta, skupienie jak słychać. Słuchajcie, uwaga, mam dla was zabawę gotowi na wszystko, a w niej do zgarnięcia Melo merch. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. Marta, przycisz troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Będziesz wszystko dobrze słyszeć w radiu. I my ciebie też w telefonie, a nie w radiu. O, a my ciebie też będziemy słyszeć. Marta, okej?
3: Okay? Tak.
0: Dobra, no to uwaga. Pamiętajcie o tym, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem.
1: Wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Ile pików jest w talii kart? 4 czy 13?
3: Lidia.
0: Lidia, słuchamy?
3: 13.
0: Dobrze.
4: Brawo. Ale pewnie.
5: Słychać, kto gra w karty.
0: 1-0. Uwaga. No to pytanie numer 2. Dzisiaj dzień elektryka, w związku z czym dokończ powiedzenie. Elektryka, prąd. Nie wnika, Lidia. Czy nie tyka?
3: Kto Lidia. Marta.
5: Marta była pierwsza.
0: Tak. Marta była pierwsza. Marto, słuchamy?
3: Elektryka, prąd nie tyka.
0: Dobrze. Zaskakująco. Z ultradźwiękami od którejś z was. Jeszcze tylko nie wiem od której. Lidia, Marta, pozdrawiam bardzo gorąco. 1-1 dzisiaj w tej rozgrywce, w związku z czym już pakujemy i już wysyłamy za jedną dobrą odpowiedź melotorbę dla was.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.
0: I tak podkręcamy tempo i tak sprawdzamy, czy jesteście gotowi. Zawsze po 8 w Melo.

0: Martin Garrix, jetzt schön an dem Möller. This heart is bleeding, but I love this feeling. So real wine for Peter. A mówiłem, że to będzie dobra środa. Świetnie to zrobiliście, a oni jeszcze lepiej. Znaczy, wy świetnie kibicowaliście,
1: no i super.
0: Oni świetnie wygrali. Polscy siatkarze.
2: 3-0!
0: Pierwszy mecz w Lidze Narodów. Pokonali Kubę.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Reklama.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: A cappuccino też za 7?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.

0: Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 90.

Never Be Lonely, Jax Jones. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 9. Jeszcze tylko kilka tygodni i w wakacje nad polskim morzem będą Axwell, Sebastian Ingrosso, Afrojack, Rainer Zonnewald, Paul Van Dyke, Cosmic Gate i Scooter. I wy też możecie być w tym samym miejscu co oni, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a tam mega emocje, tysiące ludzi i energia, jaka zostanie z wami na o wiele dłużej niż letnia opalenizna. Jest jeszcze szansa, żeby zgarnąć bilety. Słuchajcie Melo, bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu jeszcze dziś dla was w Melo Radio.

0: Zna, ja. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was już 9 minut do 9 i mamy też newsy.
1: No, a w tych newsach będzie między innymi o kangurach w Polsce.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo Radio. No to hop. Za 9 minut 9, za chwilę też prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

0: Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: 5 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

budowlańcy wracają na plac budowy. Firma zbytowa dokończy budowę ulicy Hanki Ordonówny. Burmistrz Rafał Dąbrowski wydał zgodę na prowadzenie prac przez wykonawcę zastępczego. To po tym, jak w ostródzkiej firmie Dromo przeprowadzono zwolnienia grupowe. Prace na placu budowy mają zostać wznowione jeszcze w tym tygodniu.

0: W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, wiatr nie będzie nam dokuczał. Dziś będzie słaby, chwilami umiarkowany. Dziś jeszcze przyzwoita, wiosenna temperatura. Od 18 do 21 stopni pokażą termometry na Warmii i Mazurach. Jutro chłodniej, maksymalnie 15 stopni będzie w Ostródzie. W planach na jutro przelotny deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym lub nieco silniejszym. Możliwe też burze.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Kuba okazała się łatwym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów Polacy wygrali w setach 3-0. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają jutro ze Słowenią. Podejrzany o zbrodnie w Kadłubie na Opolszczyźnie był poczytalny. Stwierdzono u niego jednak zaburzenia osobowości i rozwojowe. Chodzi o 17-letniego Łukasza G., który miał popełnić podwójne morderstwo. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Kangury uciekły z prywatnej hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Po 2 dniach poszukiwań udało się złapać wszystkie. O szczegółach Szymon Kastelik.
3: Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domowych ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej niegroźne.
2: Nagrania i zdjęcia z białymi kangurami możecie jeszcze znaleźć w internecie.
1: A wam udaje się całkiem nieźle dogonić tę środę, a nawet prześcignąć. No to my jeszcze bardziej podkręcamy tempo w Meloradiu i zaczynamy tę godzinę. Jest 9:00. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Inni gadają, my gramy.

Sam środek tygodnia mamy i 9 minut po godzinie 9, a Julia Żugaj to przekazała ostatnio radę dla przyszłych influencerów. W wywiadzie powiedziała, przed jakim błędem chciałaby uchronić przyszłe gwiazdy internetu. Ogłosiła między innymi casting na swoją zastępczynię i zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o tę radę, to mówi, że no, trzeba się liczyć z tak zwaną intensywnością działań. Zbyt łatwo można w tym wszystkim się zatracić, a w momencie, gdy ma się zbyt dużo projektów, to ma się zbyt mało czasu. No coś w tym jest, jak to jest odpowiednio w punkt trafiające, co? To w związku z tym, skoro już jest taka pora i już mamy środę, a wy już tyle projektów ogarnęliście, to może jakaś szybka, krótka, fajna przerwa na dobrą kawę, co? My dołożymy energetyczną muzę. Meduza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 10 po 9.

0: Dua Lipa, Euriga, The Illusion w Melo. Podkręcamy tempo. Jest coś, co wzbudza ogromne emocje i wywołuje mega reakcje. Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa, jaką wyślemy w lipcu na to wydarzenie, powiększyła się o Dominikę i Szymona. Tak się cieszyli wczoraj, gdy tylko dowiedzieli się, że jadą razem z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Chcecie też przeżyć coś tak wyjątkowego? No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, tam napiszcie i pokażcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy też na wasze odjechane filmy i fotki. A dlaczego warto to zrobić, to wam Dominika powie.
2: No kurczę, bo spełnia te marzenia. My od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pojechać na Tomorrowland. No i w końcu będziemy oglądać to nie przed telewizorem, a na żywo.
0: Mamy też dla was Tomorrow Pack i pewnie, że ekstra. I ekstra jest też to, że o transport nie musicie się martwić, bo też zapewniamy. No to co? To teraz wasz ruch. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dołączajcie do naszej ekipy na Tomorrowland.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato, a lato to jest od tego, żeby robić fajne rzeczy i dlatego mamy dla was szybką kasę w Meloradio, żebyście mieli za co. Dzisiaj 10 jest szansa, że szybką kasę będziecie mieli u siebie szybciej niż wypłatę i do wydania te pieniądze są od razu. Marta, jaki masz pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Też lubimy. No dobra, to jak chcecie szybką kasę, to wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie, na co ją wydacie. Jakie macie pomysły? Czekamy.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wieczorami
0: idę w Melo
17: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

Remonty, Marek i Sofia. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. Początek czerwca kojarzy mi się z truskawkami. Wam też? Sezon w pełni. Warto korzystać, bo truskawki to prawdziwa witaminowa bomba. Mają więcej witaminy C niż cytrusy. Do tego dużo fosforu i żelaza. A to wszystko oczywiście wspiera odporność. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że szypułki truskawek też są bardzo cenne? Większość osób je odcina i wyrzuca, a to duży błąd, zwłaszcza jak jesteście fanami trendu Zero Waste. Szypułki są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega. 3. Zabrzmiało ważnie i dobrze. Nadają się idealnie do smoothie. Także wiecie, żadnego dzisiaj odcinania i wyrzucania.

0: Set Goals, Bibi Rexha, David Guetta. To jest numer, na który możecie głosować, bo to jedna z piosenek prosto z 30 Meloradia. A to prosto z miasta on, Czesiad i Hej.
1: Siemanko, tak, hejka, bardzo mi miło. Fajnie jest, brzydka pogoda, ale ja zadbam o słońce. Będzie fajnie. Mamy kawę jeszcze?
2: Gdzieś mamy. Jest, no.
1: To dobrze, no, bardzo się przyda. Wam też
0: a
1: zrobić?
0: Jak nie ma, to Daria.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. I z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 10:00, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że humory mimo wszystko dobre.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie!
1: Nie!
2: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: przygotowania do remontu ulic w Ostródzie. Wyremontowane zostaną 3 ulice, osiedle Młodych, Ćwiklińskiej i Andersa. Jutro planowane jest podpisanie umów z wykonawcami, to firmy z Nidzicy i Grudziądza. Prace mają potrwać niespełna 8 miesięcy, ale z wyłączeniem okresu zimowego. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami może postraszyć deszczem. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a temperatura wyniesie od 18 do 21 stopni. W nocy niebo już szczelnie przykryte chmurami i nad ranem pojawią się opady deszczu. Miejscami na Warmii i Mazurach spadnie do 20 mm wody. Będzie około 10 stopni w nocy, a jutro chłodniejszy dzień, 15 stopni będzie w Ostródzie.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Wojsko jedzie na ćwiczenia. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła ćwiczenia Ognista Burza. To oznacza większy ruch pojazdów wojskowych na drogach publicznych, mówi sierżant Sabina Mazurek.
2: Działania te mają charakter wyłącznie ćwiczebny i są elementem planowanego procesu szkolenia. Apelujemy o zachowanie spokoju. Zwiększona obecność wojsk nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
0: Wojskowi przypominają też o zakazie fotografowania kolumn wojskowych i zamieszczania zdjęć w mediach społecznościowych. Od roku w Ostródzie działa przywrócony system sprzedaży papierowych biletów komunikacji miejskiej. Miesięcznie biletomaty pod Galerią Mazurską i Blaszakiem drukują około 100 biletów. W ciągu roku w punktach sprzedano 70 tysięcy biletów papierowych. Miasto przejęło część schodów łączących ulicę Garnizonową z ulicą Niepodległości w Ostródzie. Przeprawa należała do spółki Mobilis. Druga część należy do Starostwa Powiatowego. Tu również urzędnicy starają się przejąć obiekt. Wówczas będzie mógł ruszyć remont. Schody od 3 lat są zamknięte ze względu na zły stan.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Trwa pat na linii Warszawa-Kijów. Według polskiego premiera Ukraina podjęła starania, żeby załagodzić konflikt po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale zdaniem Donalda Tuska są one wciąż niewystarczające. Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej. Mowa o narkotykach syntetycznych, tak wynika z unijnego raportu. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Niemczech. Jak podkreślają eksperci, stał się już tam gatunkiem pospolitym. To między innymi przez ocieplenie klimatu. Nie jest jednak groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca.
4: Pająk od czasu do czasu pojawia się też w Polsce, ale na razie nie zadomowił się u nas na stałe.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie. Mamy wtorek, trochę pochmurny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, ja wam przyniosę dużo słońca w głośnikach. Sam Felt, hey son. No to jedziemy do 14:00.

Anima, Georgi, Beautiful Love Melo Radio. 16 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No, ja pytam, jak się macie, co robicie i gdzie jesteście? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i jak zawsze za jakieś ciekawe opowieści będę miał dla was coś z Melomerczu. Co dokładnie? Jeszcze się okaże. Musimy spojrzeć, co mamy na magazynie, ale będzie to coś superanckiego, także dawajcie znać, co u was, jak się macie i gdzie jesteście. Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Hej!

0: Ale Farben i Boty Tok w Melo Radio, 28 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, wysłaliście mi głosówki, ale jako że nasza koleżanka w redakcji ma urodziny, to nie zdążyłem ich zmontować. A pytanie brzmiało, co robicie, gdzie jesteście i jak się macie? Zaraz ja to zmontuję wszystko i puścimy na antenie Melo Radia. A jeżeli też chcecie dołączyć, to śmiało zapraszam. Wy naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekam na fajowe głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
12: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Kukę 2115 Francis i taki mały ja. 18 minut do 11, podkręcamy tempo. No właśnie, pytałem przed momentem o to, co u was, co robicie, gdzie jesteście, jak się macie. No i dostałem pakiet genialnych głosówek na WhatsAppa Meloradia. Kamil, bratku, jak tam?
1: Witam, witam wszystkich, Kamil z tej strony. No ja aktualnie jadę sobie w trasę, bo zostałem wysłany z pracy do jednego miejsca. Słucham sobie Meloradia cały czas. Także pozdrowienie dla wszystkich, polecam słuchania Meloradio.
0: Dzięki stary, pozdrosy. Kacha, jak tam?
2: Hejka, ja właśnie jadę 120 km w jedną stronę do przyjaciółki na kawę, bo strasznie za nią tęsknię. I po prostu musimy się zobaczyć i zrobię jej dzień i nie mogę się doczekać. Elo.
0: Weź się tam pozdrów od nas serdecznie. No, na wasze głosówki też czekam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście i co robicie.

0: Moonlight for the Alabama w Melo Radio 10 minut do godziny 11. Marcin,
1: no?
0: Pytam dzisiaj słuchaczy, co robią, gdzie są, jak się mają. Czy chcesz dowiedzieć się, co u Pauliny?
1: Pewnie, że tak.
2: No hej, witam w środę. Właśnie dryluję 2 kilo czereśni, bo wymyśliłam sobie, że będę robić frużelinę. Pozdrawiam.
0: Nice.
1: O ja, to bogatych słuchaczy mamy, bo nie dość, że kupiła czereśnie, to jeszcze 2 kilo.
0: To prawda. A ty co masz w newsach, bratku?
1: A to, że właśnie owoce i warzywa są już powoli trochę tańsze.
0: O.
3: A już o 11 zagramy.
0: A to mu taki truskawek zjadł. Felix Jen, Kaskada. Tak się nazywa też ta piosenka. Przy okazji frużelina, bardzo dobry pomysł. Najfajniej to pasuje do ciach. To tak polecam serdecznie. Już nie mówiąc o tym, że można takie białkowe zrobić fajne rzeczy, naprawdę.
1: Om nom nom.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Pogoda.
17: Dziś na Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego miejscami. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Chwilami tylko postraszy deszczem. Na termometrach zobaczymy od 18 do 21 stopni. W nocy przyzwoita temperatura będzie około 10 stopni w Ostródzie. W czwartek zrobi się nieco chłodniej. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni. Jutro będzie pochmurno i mokro.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Do 19 czerwca potrwa rekrutacja na wolne miejsca do żłobków miejskich w Ostródzie. Udział w rekrutacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nabór. Znamy wysokość nagród w Urzędzie Miejskim w Morągu. Burmistrz Tomasz Orłowski w ubiegłym roku nagrodził 107 pracowników magistratu, którym kieruje. Łącznie na nagrody wydano 383 tysiące złotych. Najwyższa, pojedyncza wypłacona suma to 4 tysiące złotych. Jako powód przyznania wskazano wzorowe wykonywanie obowiązków. Ostrucki statek Łabędź zostanie przecięty na pół. Taki pomysł na stworzenie gigantycznych reklam miasta ma prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej Cezary Wawrzyński.
18: Nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki. I pomysł jest taki, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale.
17: Dwie części statku mają zostać umieszczone przy drodze ekspresowej S7 w gminach Miłomłyn i Małdyty.
19: Minuta do 11:00 i newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Irańskie MSZ wezwało kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według Iranu mają do tego prawny i moralny obowiązek. Lato coraz bliżej, a w pogodzie temperatury dziś wczesnowiosenne. Rano w Pile w Wielkopolsce było tylko 7 stopni. To efekt przejścia przez Polskę kolejnego frontu burzowego. Coraz tańsze są w Polsce owoce i warzywa i do tego coraz więcej jest właśnie tych polskich. Powoli w dół idą ceny fasolki, szparagowej, ogórków i pomidorów. Coraz tańsze są też ziemniaki.
19: Kupiłam świeże ziemniaczki, szparagi.
20: A na truskawki pani nie patrzyła?
19: Truskawki patrzę tylko, ale mam uczulenie.
8: A truskawki można dostać już za około 10 zł za kilogram.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: 11 na zegarach, siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i też będziemy sprawdzać, co u was, jak się macie, gdzie jesteście i co robicie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Meloradio. Czekam na głosówki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. 14 minut po 11. Sprawdzam, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. No i dajecie znać na WhatsAppie Meloradia. Tomek.
1: Halo, halo. Siema, siema. Pozdrawiam całą ekipę. Mogę się chwalić, gdzie jestem. To fajne miasto. Wojewódzkie na literę O. Natomiast wyszedłem z fajnego basenu, popływane ponad 1000 metrów i udaję się na mały masażyk w ramach rehabilitacji kręgosłupa.
0: No i sztosik, Magda.
2: Cześć, jestem na działce i wyrywam chwasty. Pozdrawiam serdecznie z Mrągowa.
0: Ja też na mieście muszę paru chwastów załatwić.
3: Hej,

0: Ben i Hello w Meloradio. Podkręcamy tempo i cały czas sprawdzamy na WhatsAppie Meloradia, co tam u was i jak się macie. Patka nagrała głosówkę. Siemka.
1: Hejka wszystkim, właśnie się rozgrzewam przy Meloradio i lecę biegać. Trzymajcie kciuki, żebym przebiegła te 10 kilometrów, które planuję. Hejka.
0: Siemano, na pewno wszystko się uda, ale Patka, my już jesteśmy z ciebie dumni za to, że próbujesz. Naprawdę wielki szacun i wielki props. A wy co robicie i gdzie jesteście, co u was? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Meloradio Mazury. Reklama.

0: Biedronka.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Bo w Media Expert taniej masz!
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Neuro, Chris Brownlee, 5 More Hours w Melo. 18 minut do godziny 12, chillujemy. Niektórzy pracują ciężko, ale to też można zamienić w odrobinę relaksu, a może na jakieś takie ultra fajne przeżycie. No i my możemy wam to zagwarantować, bo śmigacie na Tomorrowland z Meloradiem i jeżeli tylko chcecie coś turbo zmienić w swoim życiu i przeżyć coś niezwykłego, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie wspólną imprezową fotę albo jakieś nagranie wideo, jak imprezujecie. No i potem się do was odezwiemy. No i widzimy się w Belgii, a dojeżdżamy też razem, jakby coś. Macie dojazd z Afriko. Po prostu się zgłoście, warto, serio.

0: Próbowałem powtórzyć te słowa, ale chyba mi się nie uda. Jugel, Moving to the Sun z Melo Radio. Z Jugelem widzimy się na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być po 18:00. Zgarnijcie bilety. 10 minut do godziny 12:00. Mike, co u ciebie?
1: Siema, tutaj Mike i Konrad. Konrad, przywitaj się.
2: Siema.
1: Jesteśmy tutaj na rusztowaniu, malujemy domek i słuchamy sobie dig. Pozdrawiamy Melo, wszystko?
0: Pozdro, będziesz miał coś na rusztowaniu?
3: No w sumie tak, bo będzie o budowie mostów.
0: Nice.
4: A już o 12:00 zagramy.
0: Ileni, Melly Goulding i Don't Want Your Love, Melo. Na wasze głosówki też czekamy. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie, a ja to zagram.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem. Woo!

deň. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Noruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

0: 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, wiatr nie będzie nam dokuczał. Dziś będzie słaby, chwilami umiarkowany. Dziś jeszcze przyzwoita, wiosenna temperatura. Od 18 do 21 stopni pokażą termometry na Warmii i Mazurach. Jutro chłodniej, maksymalnie 15 stopni będzie w Ostródzie. W planach na jutro przelotny deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym lub nieco silniejszym. Możliwe też burze.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Znamy wyniki drugiej edycji konkursu Łączy Nas Turystyka. To konkurs samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dla gmin, które chcą poprawić atrakcyjność turystyczną. Wśród tegorocznych beneficjentów jest Ostróda. Gmina dostanie pieniądze na remont infrastruktury rekreacyjnej plaży w miejscowości Warlity Wielkie na szlaku kanału Elbląskiego. A prognozy turystyczne na ten sezon są optymistyczne. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. To dane porównywalne z ubiegłym rokiem. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Benjamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
2: Widzimy, że turyści odwiedzają chętnie Mazury Zachodnie.
1: W tym roku informacja turystyczna w Ostródzie pracuje w budynku żeglugi ostródzko-elbląskiej nad Jeziorem Drwęskim. Dąb szypułkowy Fusia, rosnący w miejscowości Sobno na terenie gminy Łuchta, bierze udział w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku, organizowanym przez Klub Gaja. Głosowanie potrwa do końca czerwca. Każdy może oddać swój głos, a szczegóły są na stronie drzeworoku.pl.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa. Według Najwyższej Izby Kontroli nie radzą sobie z tym zarówno samorządy, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są błędy w dokumentacji i także w trakcie budowy. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór.
4: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Drugi Mostów o wydanie poradnika, jak budować dobrze. Banki muszą uprościć procedury, tak twierdzi z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o obejmowanie spadku po klientach banku. Młodzi Kanadyjczycy coraz chętniej grają w piłkę nożną. Z badań wynika, że wybierają ją częściej niż hokeja. Jedną z przyczyn są koszty. Według raportów gra w piłkę jest kilka razy tańsza.
3: Ale akurat tego im zazdroszczę, że oni sobie w tego hokeja tak cinają. Mi to się zawsze marzyło, żeby zagrać tak prawdziwie w hokeja.
4: Słuchaj, całe życie przed tobą.
3: Podobno tak, no zobaczymy, może kiedyś się uda. Illenium, Don't Want Your Love, to już teraz.

0: Pauza i Magnetic w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po 12. Dobrze, że jesteście. Piotrunia, co u ciebie słychać? Jak się masz? Co porabiasz?
1: Dzień jak co dzień. Rzeźbimy kilometry, około 200 kilometrów trasy. Przede mną jestem taksówkarzem, także trzeba odbębnić swoje i ludzi bezpiecznie podowozić. Pozdrówki.
0: Pozdrosy szerokości i dzięki za info. Czekam też na was. Koniecznie dajcie znać, co robicie, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hey!

0: Dub Dogs, Fezo, Zorki, How Does It Feel w Meloradio. Podkręcamy tempo i ja cały czas sprawdzam, co u was. Piotrek i Dawid, pany.
1: No to skoro mówicie, żebyśmy nagrali, to nagrywamy. Jesteśmy na magazynie, ciężko pracujemy, niestety, ale pomimo tego wszystkiego słuchamy Meloradia i jakaś ta atmosfera robi się bardziej słoneczna. I chcieliśmy wam życzyć dużo pogody, ducha, uśmiechu, dobrego dnia. Pozdrawiamy Piotrek i...
2: Dawid.
1: Piotrek i Dawid. Siema.
0: Siema, pozdro ziemale. Wszystkiego dobrego dla was i czekam też na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, a w tej godzinie kaskada Every Time We Touch.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Gdyby tylko było takie miejsce, gdzie będzie można spotkać Armina Van Burena, posłuchać jego muzyki i cieszyć się tym z tysiącami ludzi z całego świata.
1: Chyba jest takie miejsce.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Co ty gadasz?
1: No. To będzie boom w Belgii. Wiesz, co tam się odbędzie?
0: Człowiek? Nie mam pojęcia, stary.
1: Będzie Tomorrowland.
0: Naprawdę? No. Ty, a ja słyszałem, że słuchacze Meloradia jadą na Tomorrowland i to za chwilę wszystko będzie się działo.
1: Tak, tak. No Dominika i Szymon już na przykład wiedzą, że jadą. Wczoraj ekstra. Się o tym dowiedzieli. A dzisiaj kto wie? Może też ktoś się dowie?
0: No byłoby ekstra. Mhm. Jeżeli chcecie pomóc swojemu szczęściu i wybrać się na tegoroczny Tomorrowland razem z Meloradiem, to tak. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wrzucacie, najpierw piszecie, z kim chcielibyście pojechać, dlaczego ta osoba, wrzucacie fajną fotę albo jakiś fajny filmik, jak imprezujecie. No i potem my odzwaniamy. I dojazd za free. Będzie integracja.

0: Anyma, Lisa i Potential w Melo Radio, 8 minut do 13. Zbuntowany Anioł 2.0. Ula Harciarek ze mną w studiu, siema.
1: Cześć, nie zbuntowany Anioł.
0: Nie jesteś, nie?
1: Nie, nie. Dobra, poważnie. No. O cenach maksymalnych paliw będzie.
0: Mam płakać, czy...
1: Nie. I chińskie samochody.
0: O, proszę bardzo. A już o 13 zagramy Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Ta nuta punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać. Meloradio Mazurie.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
17: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku samochodowym. Pisze o tym Puls Biznesu. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. No to jeszcze sprawdzimy, co wrzucamy na grilla. Polacy najchętniej kurczaka i kiełbasę. I to się właściwie nie zmienia od lat, ale zmienia się to, czym popijamy. Gus i Krzysztof Jedlak.
3: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
2: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
1: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, ja jestem Adi i też bym takiego grilla chętnie przamał. Najlepiej w dobrej ekipie. A wy co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Najlepiej teraz.

0: Motor i Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 16 minut po 13. Mamy środę, mały piątek, a ja pytam, co u was? What's up, Melo Radia? Wojtek, Zbyszek i Roman, panie, jak tam?
1: Mamy sobie zimy śmieciereczką i skutecznie blokujemy ruch na mieście. Pozdrawiamy Wojtek, Zbyszek i Roman.
0: Wszystkiego dobrego, chłopaki. Adi?
2: No, siemanko, siemanko. A ja was serdecznie pozdrawiam z deszczowego Śląska. Właśnie jadę w stronę Wadowic, deszczyku, ale słucham sobie Meloradia. No i wam powiem, że jak słucham Meloradia, to nawet mi ten deszcz nie przeszkadza, bo czuję się, jakby było słonecznie.
0: No i o to chodzi, stary. Wszystkiego dobrego. Na was też czekam. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

modelki, wodarski, lubię cię jak lato w Melo. 28 minut po 13 podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdę dla was miejsce na to, żebyście poczuli się no niemalże jak w Hiszpanii. Będzie Jacksomi, Agatino Romero, La Falla Cara i Pedro. Ale oprócz tego Magic System i Magic in the Air, czyli odrobina magii.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 90.

Jack Somia, Gotino Romero, Rafaella Cara i Pedro. Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 14, wy też możecie podkręcić tempo i mieć wspomnienie przepiękne, przecudne, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego i usłyszeć tych wszystkich producentów i zobaczyć ich na własne oczy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, jak macie dobre melo, a my potem do was to dzwonimy. I to, co mega ważne, dojazd macie za darmo. Mohe.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. W studiu Meloradia nie ma smutnych dziewczyn.
1: Jesteś pewien? Iga, jesteś dzisiaj smutna?
2: Ja jestem mega zadowolona z życia, naprawdę. Miałam wczoraj wspaniałą noc.
1: To miałeś rację.
0: Mikołaj, a ty jesteś smutna?
1: Ja ci dam.
0: Dobra, żarcik.
2: Nikolina.
0: Nie, Mikołajowa.
2: Mm-mm.
0: Nie.
1: Nie, to by była moja żona wtedy.
0: Mm-hmm. Bez kitu.
2: Mikołajowna.
3: A już o 14 zagramy.
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Czego wam popaski życzyć?
2: Miłości.
1: Uśmiechu, słońca.
0: O, dobra, wszystkiego życzę, cały zestaw. Dzięki, po pasie.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
14: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Dobry news na wakacje. Koleje Śląskie przywrócą swoją najdłuższą sezonową trasę z Częstochowy do Zakopanego, start 27 czerwca. Z kolei krakowska komunikacja miejska jest wśród najlepszych w Polsce. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Kraków wypada najlepiej, m.in. w kategorii czas oczekiwania na odjazd. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
16: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 170, to na następny średnio czeka 13 minut.
14: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Na koniec Japonia. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia. Wielokrotnie był widziany na terenach zabudowanych.
17: Musiał być najedzony.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: A co ty dzisiaj jadłaś na śniadanie? Bo takie dziwne dźwięki było słychać w czasie serwisu.
17: To był mikrofon.
15: Dobra, dobra.

0: Big Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Witajcie, kochani, dzisiaj środa.
2: Tak jest, dzień przyjemności.
1: Dzień przyjemności, dlatego zajrzymy do Julii Wieniawy.
2: No tak, czyli będzie nocowanka jednak. Bo ktoś wygrał, ale nie wiadomo kto.
1: Znaczy, nie ma tej nocowanki finalnie, w ogóle.
2: Skandal.
1: Skandal, ale Julia Wieniawa ma niesamowite wymagania, jeśli chodzi o swoje umowy.
2: No to sprawdzimy, co tam sobie każe zapisywać.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. To serio był mikrofon, no po prostu był tak powyginany dziwnie.
2: Przynajmniej znacie teraz nową wymówkę. Nie, nie, to tylko mikrofon, nie. Ale jesteśmy na dworze.
1: Galaxy Kungs. Tak wchodzimy w godzinę 14.

0: Swedish House Mafia, John Martin w Melo Radio. Mikołaj, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś do pracy i stawiasz takie warunki, że ty nie wcześniej niż 12.
1: O, znaczy... Gdybym mógł, to bym postawił taki warunek.
0: Julia Wieniawa już może to robić. W swoich umowach zawsze ma taki zapis, że ona od 8 do 12 potrzebuje czasu dla siebie, poranki dla siebie.
1: Okej, to znaczy, no szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli taką możliwość, to chyba każdy z nas by chciał sobie zarezerwować jakąś porę dnia tylko dla siebie.
0: Mhm. No dobrze, masz rację, ale ludziom się to nie podoba, że jak ona śmie, bo Polacy
1: no
0: to
1: tak.
0: Pracują.
1: No przecież najlepiej to od świtu do nocy robić.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Ale dzięki temu jesteśmy pierwsi w rankingu najbardziej przepracowanych ludzi na świecie.
1: No i fajnie.

0: Niech się kręci Filipek. Nel Sermich. Przeglądałam sobie wczoraj internet i natrafiłam na dosyć przykre nagranie, w którym Krzysztof Stanowski, znany z kanału Zero, obraża kobietę.
1: Tak, jest to całkiem mocna drama, wszędzie chyba teraz o niej słychać. No nie bez powodu, ponieważ Krzysztof Stanowski rzucił takie teksty, że szczerze, jakby nie robił w internecie, to by się pewnie nim pewne organy zainteresowały.
0: Dokładnie, te teksty były na temat urzędniczki skarbówki, która nałożyła karę 2,5 tysiąca złotych mandatu na gdańską restaurację za odprowadzanie 8 zamiast 23% VAT od pizzy z krewetkami.
1: Tak, bo krewetki to jest towar luksusowy i tam inaczej jest ze stawką VAT-u.
0: Posłuchajmy pana Stanowskiego.
2: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co, grzeczny bądź. Powinni się trzymać na rynku, rozebrano do naga, przypięto do jakiegoś słupa.
1: Widzisz, pan Mazurek obyty w radiu postanował się tonować swojego kolegę, bo wiedział, czym to może grozić. No ale nie udało się i teraz jest wezwanie do prokuratury z Rumienia Skarbówki.
0: Ja jestem ciekawa, czy gdyby tą urzędniczką był urzędnik, to też by miał takie fantazje?
1: Być może. Ale panowie, dobrą robotę robicie, z Brighton dzwonię, dobra robota, stano.

0: fenomenalne. Na żywo będzie do usłyszenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo James Hype tam wystąpi, a bilety zgarniecie słuchając Meloradia.
1: Dokładnie. Bilety za darmo są do wzięcia, ale niestety dużo pieniędzy liczą sobie na przykład w Nieporęcie za Lemoniadę. Jest
0: bardzo
1: nowy
0: dużo?
1: Paragon Grozy. No bardzo dużo. I to tak o wiele za dużo.
0: Porozmawiamy o paragonach grozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Kaufland.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%. Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: Mikołaj, wstydź się tak śpiewać tę piosenkę.
1: Dlaczego? Tak śpiewają, no. Młody sam wie, normalnie.
0: A my teraz przenosimy się do miejscowości Nieporęcie.
1: Nieporęt.
0: Nieporęt. Chciałam to powiedzieć, nie mam pojęcia, dlaczego tak to odmieniłam.
1: To taka miejscowość pod Warszawą, Iga. No ale nieważne, gdzie to jest. Ważne, że tam jest droga lemoniada. Ktoś poszedł do knajpy i dostał za karafkę lemoniady rachunek 72 zł.
0: Moim zdaniem to jest okej cena, tak? No cytryna, woda, te sprawy.
1: Tak, tak. Znaczy, no jest takie powiedzenie, nie? Że jak życie daje ci cytryny, to rób lemoniadę, ale chyba bez przesady, nie?
0: Oj tam, bo you turn with Aleksienka Skada. Nieporęt? Zapamiętam.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A to nowość, Fuka i Rifka, Enklawa chce więcej. Ja to bym chciała więcej słońca, wiesz, Mikołaj?
1: Przydałoby się dzisiaj, chociaż tak nie jest źle.
0: To prawda.
2: No właśnie, a w newsach powiem, czy to słońce będzie, czy niekoniecznie.
3: A już o 15 zagramy!
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: My lubimy wam tak grać, dlatego zagramy ten numer punktualnie o 15.
4: One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Zaczynamy od alertu synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Uważajcie na kleszcze. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: Nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. A jeśli szukacie pracy, to mam dobrego newsa. Co trzecia firma chce zatrudniać nowych pracowników, wynika z badania Manpower Group. Od lipca szanse na znalezienie pracy będą największe na północy kraju.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a to wszystko przez te telefony.
0: No właśnie, ja się z tym zgadzam, ale czy taka jest prawda? Sprawdzimy to.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Smolasty doda, nie żałuję. Ciekawe, czy Smolasty jest na jej czarnej liście.
1: A, no właśnie.
0: A jest, przecież była drama z nim.
1: To kto nie jest na tej czarnej liście, to jest
0: Dramy
1: pytanie.
0: Nie miała. Masakra. No, królowa jest tylko jedna, a my nie mamy dobrych wiadomości, mianowicie przez telefony komórkowe nie ma dzieci. Mhm.
1: W 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenę i zmienił świat urządzeń mobilnych i co ciekawe, ktoś sprawdził, że jak tylko pojawił się ten telefon,
0: tak,
1: to zaczęły spadać urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Postanowili sprawdzić, czy to taki przypadek, czy to tak się dzieje normalnie i generalnie, gdy smartfony stają się powszechnie dostępne, tempo spadku urodzeń wśród nastolatków przyspiesza.
0: To niedobrze.
1: To niedobrze.
0: Tragedia.
1: No widzisz, gdy były telefony z klapką, to trzaskało się nie tylko słuchawką.
0: Dive into me. Halo?

0: 17 po 15 w Melo Radio.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Jak ja lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że ktoś się bardzo uśmiechnie i będzie zadowolony i dostanie pieniądze. 200 zł leży na stole, wystarczy odebrać od nas telefon. Mamy nadzieję, że Jasna to zrobi.
2: Już to zrobiła nawet. Halo?
3: Halo, halo?
0: Jasna, siemanko, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: O, cześć, witam.
0: Byłaś na naszej stronie, meloradio.pl.
3: Tak.
0: I potrzebujesz pieniędzy.
3: Potrzebuję.
0: Czemu?
3: Ponieważ mój chłopak chce wynająć dom, a żeby go posprzątać, będzie musiał wziąć L4. Chcemy tego uniknąć i chciałbym przeznaczyć tą kasę na pomoc sprzątającą.
2: Znaczy tak, no ktoś złośliwy mógłby zapytać, Justyna, dlaczego ty nie posprzątasz w takim razie, skoro chłop musi specjalnie L4 wziąć, ale z drugiej strony, wiesz co, powiem tak, ja bym zrobił dokładnie to samo na twoim miejscu.
3: No właśnie.
0: Jasna, ty nas przekonałaś. Ja w ogóle bardzo nie lubię sprzątać.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
3: O, super, super, jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że coś zgrałam w końcu.
0: A potem wbijemy do was, Justyna, i zrobimy test białej rękawiczki.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: To jest mój faworyt, I Can Wait, w Meloradio Bob Sinclair, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie zabieram was na wycieczkę do Niemiec.
1: Jak tam sąsiedzie? Jak tam gospodarka? Zmalał? Urs?
0: Sprawdzimy to. Nie odchodźcie od głośników.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.

0: and Living.
1: Po reklamie. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Red Light w Melo Radio, a teraz możliwe, że pożałuję tego, co powiem, ale przenosimy się z Mikołajem do Niemiec.
1: No, u sąsiada nie dzieje się najlepiej, prawda? Mają problem z migracją i to nie tyle z przypływem, co z odpływem.
0: Ludzie nie chcą tam po prostu mieszkać, masowo się wyprowadzają, powody są różne.
1: Różne są powody i z tych różnych powodów w ostatnim roku prawie 300 tysięcy niemieckich obywateli wyjechało z Niemiec, najczęściej do Austrii, do Szwajcarii i do USA.
0: Szukają pieniędzy,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak. No, zapraszamy do Warszawy, nie? Zmywaki już czekają. Tylko nie kradnijcie nam samochodów.
0: Win, to jest dobry kawałek do auta. Tak pragnę zauważyć.
1: How the turntables.
0: Gips w Meloradiu.

0: Favor, Fisher, Tones and I.
1: Wow, Mikołaj, a zrób tak jeszcze.
2: Kiedyś będę wielkim beatboxerem.
1: Nie mogę się doczekać. A chciałbyś jeździć na motorze na przykład?
2: Myślałem o tym, tak, odkąd mój kolega, przyjaciel Adrian Nowak zaczął być motoświrem.
3: No właśnie, no to będę miała newsa dla motocyklistów.
4: A już o 16 zagramy!
2: Karolina napisała, że brzmiało jak pierdzenie.
1: Widzę, że motyw przewodni naszego programu. Bardzo dobrze. A ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: na Mazurach.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na początek propozycja teatralna. 17 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łuchcie odbędzie się premiera spektaklu Scenariusz w wykonaniu grupy teatralnej Paradoks. Początek godzina 18, wstęp wolny. Jeśli lubicie książki i kreatywne rękodzieło, to jutro wpadnijcie do biblioteki w Morągu na warsztaty Życie Rzeczy, otulacze do książek z materiałów z odzysku. To warsztaty przeniesione z 2 czerwca. Będzie można stworzyć własną materiałową okładkę na książkę ze starych ubrań, nadając niepotrzebnym rzeczom zupełnie nowe zastosowanie. I jeszcze coś dla fanów zabytkowych samochodów i motocykli. 21 czerwca po sąsiedzku w Iławie odbędą się legendy motoryzacji. To coroczny zlot pojazdów zabytkowych i klasycznych, podczas którego prezentowane są unikalne auta i motocykle. Impreza odbędzie się na parkingu przy basenie miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Szef MSWiA obroniony. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych. Uwaga motocykliści, policja coraz częściej karze tych, którzy jeżdżą na jednym kole. Taki przypadek odnotowano na przykład w Szczecinie, mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji.
5: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
4: A mandat w takim przypadku może wynieść nawet 2,5 tysiąca złotych. No i jeszcze słynny polski serial Rancho będzie kontynuowany i ma mieć tytuł Zemsta Wiedźm. A przed kamerę wrócą m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Artur Barciś.
2: Jeżeli uważacie, że nie zasługujecie na swoją pracę, bo nie macie umiejętności, to nic bardziej mylnego.
3: Wow, ale jak pięknie powiedziane. Aż nie wiedziałem, o co chodzi, ale już sobie przypomniały.
2: O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu. Dracula, tak zaczynamy.

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall, Meloradio, a ja teraz muszę zmienić nam klimat. Delikatnie. Okay. Słuchajcie, grałam w tę grę. Umiem latać różnymi samolotami. Wydaje mi się, że...
1: No to pakuj się i do Kanady.
0: Dokładnie, mogę być pilotem. No. Na luzie.
1: 17 lat. Chłop w Kanadzie latał jako pilot bez wymaganej licencji. I skapnęli się dopiero jak przeszedł na emeryturę.
0: Wow. No.
1: Ale szczerze, no jak przez 17 lat latał i nigdy się nie rozbił, to po co mu ta licencja?
0: W sumie racja. Nie, masz rację. Uważam, że jest to zupełnie zbędne.
1: Ale nie próbujcie tego robić.
0: Nie, to, że namawiamy. Nie, my mówimy, prostu, czego nie robić.
1: Po prostu no szacun, tak, że tak. Się nie rozbił właśnie.

0: Duży oczysmolasty Trips. Przyszła do nas wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Możecie korzystać z niego zawsze i wszędzie.
1: Jakaż to wiadomość?
0: Ja chciałem powiedzieć, że mi Trips też nie odpisał.
1: O!
0: Klub się powiększa.
1: Brzydko.
0: I co teraz?
1: No nic, no będziemy musieli go, wiesz, znaleźć i porozmawiać z nim po swojemu.
0: To jest obietnica, groźba?
1: Interpretacja dowolna.
0: Pół litra dla każdego.
1: Jej, wreszcie! I to za darmo.
0: Wody, pół litra, no tak, wody.
1: Tak, tak, woda z kranu ma być w restauracjach właśnie za darmo dla każdego klienta. To jest taka rzecz, która często dziwi Amerykanów, jak przyjeżdżają do Europy podobno właśnie, że tutaj za wodę trzeba płacić w knajpach.
0: No, to prawda. I teraz dostaniecie wodę, ale oczywiście z kranu.
1: No, ale z kranu to przecież nawet sam pan prezydent Warszawy pije, prawda?
0: Sprawdźmy to.
2: Proszę państwa... Przyjęło się.
0: Czyli dobra woda.
1: No pewnie, no przyjęło się.
0: Save my love, Kygo Khalid Griffin.

0: Does It Feel, Dub Dogs, Fezo, Zark. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A znasz to uczucie, jak wychodzisz z domu i nagle przypomnisz sobie, że zapomniałaś zamknąć drzwi?
1: Znam, doskonale, niestety.
0: To wyobraź sobie, że jesteś przedszkolanką i sobie przypominasz nagle po 5-godzinnej wycieczce, że zapomniałaś zabrać jedno dziecko z przedszkola.
1: Ojej, i teraz jakieś konsekwencje będą?
0: Będą. 10 tysięcy złotych kary i 5 lat zakazu wykonywania
1: zawodu. Słuchaj, lepiej, że przedszkolanka o niej zapomniała, niż jej własna matka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Moziman, a ten pan wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, przebieram już nóżkami, przebieram rączkami, bo wysyłamy was na Tomorrowland. To jest takie doznanie, to jest takie przeżycie, to jest taka przygoda.
3: I kogo zabieramy na tę przygodę dzisiaj?
0: Dzwonimy do Damiana. Wszedł na meloradio.pl, napisał, co tam trzeba i dzwonimy do niego.
3: No i też pokazał, co trzeba. W sensie zdjęcie swojej twarzy.
4: Halo?
0: Cześć, Damian, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: No hej.
0: Od tyłu czy od przodu?
4: I tak, i tak.
0: Mi chodziło o wsiadanie do autokaru, a tobie?
4: No mi też.
3: Fantastycznie, wszyscy się dogadaliśmy od razu. To mi się podoba.
0: Damian, chcesz jechać z Olą na Tomorrowland. Kto to i dlaczego ona?
4: To moja dziewczyna, dlatego że no, razem kochamy tę muzykę. Aha. I miejmy nadzieję, że tak będzie już do końca.
3: No dobrze, to w takim razie umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Oli, ale to ty ją przywitasz i jak odbierze, zapytasz się, czy woli od przodu, czy od tyłu, bo zobaczymy, czy się zgracie.
4: Dobra.
0: Mamy to jasne? Okej, to dzwonimy, słuchaj, do Oli, my się nie odzywamy. Zaskocz ją, chłopie, zaskocz.
5: No halo?
4: No hejka.
5: No hej, hej.
4: Słuchaj, od przodu czy od tyłu?
5: I tak, i tak.
3: Ejam.
0: Cześć, Ola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
5: Cześć,
0: jak nam
5: cześć.
0: Się podoba to, co ty odpowiedziałaś. Jestem pod wrażeniem tego.
5: No widzicie, jednak jesteśmy zgrani.
0: Właśnie, kochani, lubicie dziarki. Podobno robicie je po każdym ważnym przeżyciu. Czy to oznacza, że jeżeli byście pojechali na Tomorrowland, to się tam wydzieracie? Bo można.
5: No, pewnie.
4: Myślę, że stuprocentowo.
0: Okej. Ja to sprawdzę, bo...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
0: Dokładnie, do tego zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem, stąd pytanie o ten przód i ten tył, prosto
3: no
0: do
3: właśnie.
0: Miejscowości Boom.
3: Dorzucamy też Tomorrowpaki, tam plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Ach, i zestaw kosmetyków.
4: Nie wierzę w to.
5: Dziękujemy bardzo.
0: To się serio
4: wydarzyło. Dzięki wielkie.
0: Bawcie się dobrze tam od tyłu, od przodu, jak lubicie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ty lubisz sobie zatankować, Mikołaj?
1: Lubię sobie zatankować. No im taniej, tym lepiej.
0: To mam bardzo dobre wiadomości.
1: Będzie
0: chyba
1: taniej?
0: Może.
1: O!
0: Bad Angel, o, tak na finał godziny.
1: Znaczy tak jest drogo, więc w sumie.
2: A już o 17 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Co jest grane na Mazurach?
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. 26 czerwca startuje piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. Będzie inscenizowana bitwa wojsk francuskich z wojskami czwartej koalicji. Będzie pokaz artyleryjski, a w tym roku po raz pierwszy pojawią się też kawalerzyści. Podczas biwaku zwiedzanie ostródzkiego muzeum będzie bezpłatne. A już w najbliższy weekend odbędzie się kolejna odsłona projektu w ramach programu Aktywny Orlik w Ostródzie. Na boiskach przy ulicach Piastowskiej i 21 stycznia odbędą się zajęcia sportowo-rekreacyjne, treningi piłkarskie, turnieje i konkursy. Wykłady edukacyjne. Przyjść może każdy, niezależnie od wieku. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10 do 15. W tym tygodniu można też wybrać się do kina. Kino Narnie w Morągu proponuje dramat Milcząca przyjaciółka. To opowieść, która skupia się na relacjach i emocjach. To film, w którym cisza mówi najwięcej.
5: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Gdzie najtaniej zatankujecie benzynę? No według portalu e-petrol.pl w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim najdrożej jest na Opolszczyźnie. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od początku roku lekarze zanotowali 2 razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
8: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
7: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A jest szczepionka. Na koniec o wpadce służb bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Argentyna rozpocznie mundiale 17 czerwca meczem z Algierią.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Słuchacie Meloradia, Freak Fight, mamy godzinę 17 i za chwilę
5: zadamy wam bardzo ważne pytanie.
6: Najważniejsze.

0: Out of All Love, Oliver Heldens, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a tam wysłaliśmy naszych super słuchaczy.
1: Tak, Damian i Ola już wiedzą, że pojadą, a jak się dowiedzieli, to zareagowali w taki sposób.
2: Niemożliwe, nie wierzę.
0: A jednak możliwe, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i nagracie wideo albo wyślecie zdjęcie.
1: Wszystko jest możliwe, ponieważ spełniamy marzenia, wasze marzenia o przeżyciu największej przygody na świecie.
0: A za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia.
1: Chodzi o to, że on tam jako high-low zagra ten...
0: No Sunrise Festival.

0: Barcelona, Barcelona, to Alan Walker i Narol Sen w Meloradio, tak podkręcamy tempo.
1: Zapraszam na meloradio.pl, tam szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Normalnie bym powiedziała, że można to połączyć, ale lepiej nie, bo grozi mandatem.
0: No tak, chyba że po własnym podwórku. Chociaż i tak można dostać mandat. Co za kraj w ogóle, że nie można se na golasa wyjść we własnym podwórku. No ale pomijając to, chcieliśmy was zapytać, co można robić nago.
1: I czekamy na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik, zajdziecie na meloradio.pl, przyjmiemy głosówki i tekstówki. Co można robić nago, Mikołaj?
0: No można się wykąpać na przykład nago.
1: Można też czytać książkę nago.
0: Można pójść spać nago.
1: Można nago też, no...
0: No właśnie, i to jest pytanie do was.
1: Dajcie znać, WhatsApp Meloradio, tam się kierujemy. A lubisz w ogóle nago?
0: Lubię.
1: Być?
0: No.
1: Fajnie. New Religion.
0: To za pytanie.
1: Be your ex, fightless. Deep in the-

0: Piękny wokal Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: I zaskoczyły nas wasze odpowiedzi. No, macie niezłą fantazję, to muszę przyznać.
0: Piotruś?
2: Nago można i powinno się robić wszystko.
0: Świetne, bardzo mi się podoba ten sposób. I jest też głosówka od Niny.
3: No, co można robić nago? Nago można zrobić to, co ja robiłam z moją koleżanką, jak się napiłyśmy. Nasza trzecia koleżanka nas nagrywała, my biegałyśmy w szlafrokach i bez po ulicy, bo nam się nudziło. Takie dobre pomysły.
1: No, kiedyś rodzice tak mówili, nie? Jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrań popilnuj, ale nie sądziłem, że ktoś to faktycznie zrobi.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Real.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: M to muzyka, której

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Dziękujemy za wszelkie głosówki, za wszelkie tekstówki. Jesteście naprawdę niesamowici.
1: Przepraszam, tak się zakręciłem, że nie wiedziałem, co zrobić z gumą do rzucia. Położyłem ją na stole jak coś. Proszę nie rzuć, bo to moje.
0: O, mój Boże, to też można robić nago. A co jeszcze?
1: A to mamy propozycję od Łukasza.
2: Nago można na przykład pracować. Pozdrawiam zwolenników pracy zdalnej.
1: Myślałem, że coś tam sugeruje.
0: No właśnie, ewentualnie to grozi zwolnieniem chyba.
1: No tak, nie no, na zdalnym można, tylko głupio, jak każą ci kamerkę nagle włączyć i...
0: No to szybko się ubierasz i pokazujesz tam, co masz. All the time.
1: Trzeba się ubierać.
0: John Summit.

0: Alba Matejan, jest Jon. Oluś, siemanko.
1: Jestem, a od 10 minut włącza się mój laptop. Wow. Dałem ponowne uruchamianie. Aha. I cały czas, jak widzicie, możecie potwierdzić, jest ponowne uruchamianie.
0: Fajnie.
1: Więc jest szansa, że do 22 może się uda.
0: Ale jak nie, to trudno.
1: A jak nie, to trudno, będzie spontan.
0: O, ja lubię spontany.
1: Tak, ja też. Dziękujemy. A już o 18
2: zagramy. To było bardzo spontaniczne wejście.
1: Hej, San! No, więc spontanicznie teraz i gadaj buzi. I powiedzcie coś spontanicznego.
2: Żyto.
0: O.
1: Pszenica.
0: Chleb.
1: No.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Trzeba będzie podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro. Szybciej pojedziemy pociągami na Śląsku. Od połowy czerwca na wybranych trasach składy przyspieszą do nawet 100 km na godzinę. No i na koniec piłka nożna. Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia Kotła Czarownic będzie mecz tych dwóch drużyn nawiązujący do wygranej Polaków z Anglikami w 1973 roku.
2: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
1: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski, a jubileuszowy mecz 5 września.
0: Czyli wygraliśmy z nimi 53 lata temu, a coś tak czuję, że na następną wygraną to ze 153 trzeba będzie poczekać.
1: Oj, nie bądź takim pesymistą.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Idę w Melo.
1: A ja mam nadzieję, że wasza walka ze środą przebiega na naprawdę równych warunkach, że dajecie radę, no i tę środę zaraz pokonamy razem, no bo kończymy ją w najlepszym możliwym towarzystwie, czyli między innymi Modelek i numeru Lubię Cię jak lato będzie Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, a zaczynamy od Sama Felda i jego Hey Sun. A w tej godzinie jeszcze między innymi pojawi się zupełna nowość na naszej antenie, a także ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. Zadzieje się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kij Włodarski w Melo, tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18 na zgarach, a za chwilę na naszej antenie pojawi się zupełna nowość. Totalna świeżynka, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo, ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Felix Jen i Kaskada za moment, a już teraz Switch Disco i Era Henderson. 24.

0: sterile. Vme la radio. To Stumbling In. To już znacie, teraz czas na nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: David Guetta i Alok, dwóch naprawdę wyśmienitych DJ-ów. Oni połączyli siły, no i jeden i drugi pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie i rozgrzeją Belgię do czerwoności. Ale wcześniej zrobią to z anteną Melo Radia. Panowie spotkali się, no i stworzyli zupełnie nową wersję hitu Angels Above Me. No i brzmi ta wersja naprawdę letnio, zresztą sami posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Można sobie język potrenować. Nie wiem, o czym pomyśleliście, no. Użel w melo. To Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. A ten pan pojawi się już w te wakacje w Polsce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i my też tam będziemy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami w pięknym Kołobrzegu nad polskim morzem. A line-up Sunrise Festival jest naprawdę bogaty. Od Axwella i Ingrozo, przez Rehaba, Trio Meduza, Scootera czy Jamesa Hype'a wy możecie bawić się pośród sześciu naprawdę mocnych scen. Mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja, jak zobaczycie teren tego festiwalu w Kołobrzegu. Co jako pierwsze krzykniecie? Powiecie? Jak w ogóle zareagujecie na wejście na festiwal? Nagrajcie to głosówką na WhatsAppie Meloradia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójną wlotką na Sunrise Festival. Jak zareagujecie, jak wejdziecie na Sunrise Festival? Jak głośno krzykniecie? Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: topic i Kernkraft 400 w Mela. A z topikiem A17.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest jak Sunrise Festival, a wy na tym Sunrise Festival będziecie mogli się bawić razem z nami już tego lata w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no i miałem ją do rozdania za waszą reakcję. Musieliście sobie wyobrazić, jaka będzie wasza pierwsza reakcja, jak wejdziecie na teren festiwalu w Kołobrzegu. Poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki, no i Magdalena wygrała wszystko.
2: Yeah, I feel hardcore. Yeah.
0: No kto będzie z Magdaleną się bawił, ten na pewno nie będzie miał nudy. Magda, w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, a wy pamiętajcie, że tych wlotek mamy jeszcze całą masę. Słuchajcie uważnie Melo, szczególnie w piątek po 21, bo wtedy na antenie Meloradia startuje Sunrise On Air, specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival.

0: i Rita Ora to Ritual w Melo. Tak gramy jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że zabieramy was na Tomorrowland, prosto do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć przygodę waszego życia, to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia waszej ekipy, no i czekajcie na telefon od Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo, po 19 też zagramy w O czym myśli Pychu.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Idę! Idę w Melo!
17: No i mamy już godzinę 19 na zgarach, to jest Melo Radio, idę w Melo, Pychu z tej strony, siemano, no i w tej godzinie zastanowimy się, o czym myśli Pychu. To znaczy, no ja wiem, o czym myślę, ale wy będziecie próbować zgadywać i walczyć o merch od Melo Radio. Ale wcześniej Anima i Joji będzie hit Beautiful Uniting Nations i Out of Touch. To wam też zagramy Milki, David Guetta i Just the Way You Are na dobry początek.
16: Melo Radio, idę w Melo.

Beautiful. Tanima i Joji w Melo. Tak podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zgarach, a my za chwilę zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to jest. No i mam taką małą podpowiedź na początek. Myślę o rzeczy, która no, znajduje się w każdym domu. No i na tę rzecz kładzie się wiele dodatków. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer. On za chwilę się wam przyda. A już teraz Enrique i Pitbull w Melo.

0: Axwell Ingrosso to Martin You Know w Melo Radio, a oni wystąpią na Sunrise Festival już w te wakacje.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ale teraz ważne jest pytanie, o czym myśli Pychu? Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę i zgadujecie to, co ja mam w głowie. Wiem, może być to niebezpieczne wchodzić do mojej głowy, ale wiem, że jesteście odważni. Dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w domu, na którą to kładzie się zazwyczaj wiele dodatków. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Możecie dzwonić teraz do mnie tutaj prosto na antenę do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. No i już widzę, że ktoś dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, no bo się rozłączył. Nie musicie się rozłączać, ja nie gryzę, naprawdę. Halo, jak masz na imię?
2: Siema, Oluś, tak podkręcamy tempo. More than you know, za nami w Melo.
0: Dobrze, co, o czym myśli Pychu?
2: W dzisiejszej zabawie, o czym myśli Pychu, jakaś podpowiedź, czy byś mógł mi ją dać?
0: Ale musisz zadać pytanie, ale szybciutko.
2: Jest to coś do jedzenia?
0: Nie jest to nic do jedzenia, musisz strzelać.
2: Okej, jeszcze raz, na co jest dużo dodatków? Fotel gamingowy użytkownika powyżej lat, nie wiem.
0: Niestety 14. Nie tym razem, ale dzięki za zabawę, odbieram następny telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo.
2: Siemanko, Krzychu tej strony.
0: No cześć, Krzychu.
2: Pozdrawiam znowu.
0: No cześć, słuchaj,
2: dawaj
0: to o czym myśli Pychu?
2: Dawaj tą torbę, bo skarki się przetarły już.
0: Dawaj, o czym myśli Pychu, czekam na odpowiedź.
2: Dawaj, musisz mi jeszcze raz od początku powiedzieć, bo jestem na garażu i tak powiem, nie słyszałem.
0: Słuchaj, jest to rzecz. Jest to rzecz, którą ma każdy w domu, na którą kładzie się wiele dodatków zazwyczaj.
2: Dobra, w jakim pomieszczeniu to się znajduje?
0: A to się znajduje, może być takie dedykowane pomieszczenie ku temu, może być takie basicowe w domu. To jest za duża podpowiedź. Jak ci podpowiem, to
2: no
0: już
2: dobra,
0: będziesz
2: no
0: wiedział.
2: Nie wiem, no niech to będzie jakaś półka, szafka, można...
0: Aj, nie tym razem, ale dzięki za zabawę. No to co, jeszcze szybciutko odbieram kolejny telefon, ale tu już musi być strzał. Jak masz na imię? I strzału nie będzie, bo ktoś się rozłączył. Ale za chwilę runda druga, to podpowiem, że ta rzecz ma cztery nogi. No i dość lubimy w niej przebywać i przebywamy w niej dużą ilość czasu. Za chwilę runda druga, to Bobby Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.
1: O czym myśli Pychu?

0: Radio Mazury.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Liwkaj. Nowość. Chcę więcej na antenie Meloradia. To w ramach projektu Enklawa. Jedno z naszych nowości na antenie. 19:28 na zegarach, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja. No i zabawa, o czym myśli Pychu. Ja myślę o jednej rzeczy, wy zgadujecie co to. No i moje podpowiedzi są takie, że jest to rzecz, którą zasadniczo w sumie to każdy ma w domu. Kładzie się na nią sporo dodatków, no i ma cztery nogi. Lubimy tam spędzać czas. No to co? Ja odbieram w tym momencie telefon, no i mam nadzieję, że komuś uda się zgarnąć torbę i pomadkę. Siemano, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć, Rafał. No to o czym myśli Pychu? Pytasz, czy od razu zgadujesz?
2: Czy na tym można leżeć?
0: Można, nawet się powinno.
2: Chodzi o łóżko.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, gdybyś miał ułożyć ranking twoich ulubionych miejsc w domu, jak wysoko łóżko by było?
2: Chyba na pierwszym miejscu.
0: Słuchaj, ja to rozumiem, popieram. No to jak już będziesz leżał sobie na tym łóżku, to może ktoś ci przyniesie od listonosza torbę i pomadkę od Meloradia. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, super, dziękuję bardzo.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska.

0: Sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: O reklamie.

Aina Antorii of Melo Radio. Taki klasyczek wpadł na naszą playkę. 17 minut do 20. Tyle dni rocznie siedzimy w internecie. Właśnie w łapki wpadły mi badania, oczywiście przeglądając internet, które pokazują, ile czasu dżęziaki w ciągu 365 dni spędzają czasu właśnie w necie. No i ta liczba jest naprawdę ogromna, no bo to aż 47 dni. Tyle poświęcamy na sociale, no tak ogólnie na internet. No i wniosek jest prosty. Musimy mniej czasu siedzieć na toalecie i nie scrollować wtedy TikToka, to będzie lepiej. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz jedno z nowości na naszej antenie.

0: Far East Movement i Cover Drive to Turn Up The Love. Tak gramy jeszcze przed 20. Wysłuchacie Meloradia i pamiętajcie, że cały czas możecie razem z nami wybrać się w przygodę waszego życia. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom na Tomorrowland. Tam zagrają m.in. Armin van Buuren, będzie Cyril, David Guetta, grupa Offenbach, no i naprawdę cała masa innych artystów. Wy też możecie tam być w świątyni muzy elektronicznej. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej akcji. A już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. Ten numer już za kilka chwil pojawi się na antenie Meloradia. Bądźcie i wy.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czery ma...

0: Sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No i 20 już minęła, wy słuchacie Meloradia i Benny Hollow. Ten numer wam na pewno zagram za kilka chwil. Będzie Sofia Lis-Bextor, a zaczynamy od Kygo i jego Save My Love. Tu pychu, siemano, nie ma co gadać, tu trzeba grać.
3: Meloradio, idę w Melo.

Uwielbiam to robić. Fast Cars, Superstars. Christian Marci w Mela, tak podkręcamy tempo, a to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu 30 Mela Radia, no a my z naszą listą hitów wychodzimy ze studia. No bo kto powiedział, że najgorętsze numery w Polsce trzeba odliczać właśnie tutaj ze studia radiowego? Można to na przykład robić na Barce nad Wisłą. Już 19 czerwca, po raz pierwszy w tym sezonie to zrobimy. Płynę w Melo, tak będzie się nazywał nasz cykl programów z nadwarszawskiej Wisły. Jeżeli nie macie co robić w przyszły piątek, 19 czerwca właśnie, to wbijajcie do nas na barkę, wjazd za totalną darmożkę. Można sobie przy okazji fajnego tripa do stolicy zrobić, no i będziecie mogli na przykład, nie wiem, ze mną zbić pionę na żywo. Będą DJ-e, a może i wbić razem ze mną na antenę będziecie mogli, no i pozapowiadać numery z 30 Meloradia. Wszystkie szczegóły odnośnie projektu Płynę w Melo znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

I nie mogę uwierzyć, że Jasmine Thompson, jak nagrywała ten numer, miała 13-14 lat. I wyszedł taki hit. Jasmine Thompson i Felix Jent, Ain't Nobody w Melo, tak podkręcamy tempo, a wy gdzie teraz słuchacie Melo Radio o tej porze? Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz jesteście, może w pracy, może w samochodzie, może gdziekolwiek indziej teraz Melo słuchacie, gdzie się łapiemy, jestem mega ciekawy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio, za te najlepsze będę miał dla was zestaw naszego merchu, torba i pomadka z logiem Melo, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Bel w Melo, tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie w o tej takiej już późnej środowej porze słuchacie Melo Radia, to cały czas sprawdzam, wysyłacie głosówki na naszego WhatsAppa, cały czas możecie to robić. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Aga, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja was zawsze słucham w drodze do domu z pracy, wieczorami, a szczególnie w piątki, 30 Melo Radia, także... A pozdrowienia dla was. Umilacie mi powroty do domu z pracy.
0: Aga, nawet nie wiesz, jak jest mi miło, ale skoro tak uważnie 30 Meloradia słuchasz, to pewnie wiesz, że teraz pojawi się na antenie Meloradia numer, który w zeszłym tygodniu zajął miejsce 29. No, ale cały czas możecie głosować na naszej stronie, na wasze ulubione kawałki. No i kto wie, gdzie w tym tygodniu Calvin Harris i Jazzy z numerem Satisfy skończą. Teraz są na naszej antenie.

0: Better Me. To Michel Schulte i Rehab w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. Za chwilę 21. A Rehaba usłyszycie m.in. na Tomorrowlandzie, a my was tam zabieramy. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom, jeżeli chcecie z nami tam pojechać. No i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie się zgłosić. No i kto wie, być może Meloradio zadzwoni właśnie do was i to wy będziecie mogli chwalić się na prawo i lewo. Jadę na Tomorrowland! Tego wam bardzo mocno życzę, ale najpierw musicie się zgłosić. Meloradio.pl, tam was zapraszam.
1: A już o 21.00 zagramy
0: John Summit, All the Time. Ten numer punktualnie o 21.00, po niej też będę sprawdzał, gdzie teraz słuchacie Meloradio, bo cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppa.

0: Stragik, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Jedź na tu moru lat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Idę w Melo.
9: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że środa już powoli się kończy. I bardzo dobrze, bo do piątku coraz bliżej. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Cały czas dajecie mi znać na WhatsAppie.
10: Słuchamy Meloradio w samochodzie.
9: No i bardzo dobrze, bo ja pogram tak, żeby do domu się szybciej wracało. Sony Fodera, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Jego Think About Us. To na pewno za kilka chwil będzie. Będzie też Doda z numerem Melodia Ta. A zaczyna numer All The Time. To John Summit i DeChainsmokers. Tu Pychu, siemano, jedziemy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Jak ja kocham ten wokal. Za niego odpowiada Ed Sheeran, za beat Martin Garrix i tak to powstał ten wspaniały numer, to Repeat It w Melo, 16 minut po 21 na zgarach. A gdzie wy o tej porze Melo słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Znalazła go też Kornelia, co tam u ciebie?
1: Spędzam czas z Meloradiem układając puzzle.
0: O, bardzo proszę, takie bardzo kreatywne, pobudzające myślenie. Ja myślałem, że o tej porze to już tylko nic, tylko położyć się do łóżka, a to bardzo proszę. Jakie kreatywne głowy są z nami, bardzo się cieszę. Ja najlepszy w układaniu puzzli nie jestem, ale puzzle w mojej playliście na pewno się zgadzają. I to usłyszycie za moment. Ilenium i Ellie Goulding z numerem Don't Want Your Love się pojawią, a już teraz czas na prawdziwe tsunami. To Dubs i Borges. Melo.

0: letnie tripy nad morze, kiedy z samiusieńkiego ranka, jak będzie słońce wstawało, będzie ten numer w Meloradio leciał. No już się nie mogę doczekać wakacji. Tak gramy w Meloradio, podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach, a gdzie wy o tej porze, jeszcze przed wakacjami, słuchacie Melo, jak wy spędzacie czas? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Paulina, co tam u ciebie?
1: Siedzę, nic nie robię, słucham Meloradia, bo przydałaby mi się jakaś pomadka.
0: I czekaj, Paulina, czy ja dobrze rozumiem, że ja za takie lenistwo mam nagrodzić ciebie? Ależ oczywiście, że tak. No co innego można robić o 21:30? Trzeba już leniuchować. Paulina, do ciebie leci pomadka i torba od Meloradia, a do was leci Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Mikolas i Trips, ich nowość Hard to be Humble, już teraz w Melo.

0: Czy już możemy oficjalnie powiedzieć, że to hit kończącej się wiosny? Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 na zegarach. A wy możecie cały czas zgłaszać się, żeby przeżyć waszą przygodę życia, czyli Tomorrowland 2026. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy przejazd najlepszym partybusem na świecie. No i zapewniamy wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam piszemy o tym w szczegółach. No i tam też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Wyślijcie zdjęcia albo filmiki, takie wiecie, najbardziej szalone. Tak podpowiem, że my też lubimy, jak coś dla nas tak typowo spersonalizujecie jako zgłoszenie. No i kto wie, być może wasze zgłoszenie wam nam się na tyle spodoba, że to właśnie was wybierzemy. Wybraliśmy Damiana i Olę. Oni na pewno z nami jadą na Tomorrowland. No i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Niemożliwe, nie wierzę.
0: No, jest możliwe. A co, Ola, ty chcesz najbardziej zobaczyć na Tomorrowland?
2: No, main stage i chciałabym usłyszeć Borisa Brejchę, bo to jeden z moich ulubionych artystów.
0: No i Ola na pewno go zobaczy. Wy możecie być następni. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, a jutro nie dość, że czwartek, to jeszcze startuje Mundial. No wiem, że jest trochę mniej interesujący niż zwykle, bo Polacy na nim nie grają, ale z tej okazji poprzypominamy sobie jutro wieczorem kilka mundialowych sztosów, jeżeli chodzi o muzykę. Co to będzie, nie zdradzę, ale warto, żebyście byli z nami już jutro po godzinie 18 znów i Dev Melo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.